ktoś przystanął i raptem: cześć, jak się masz? Dłoń do ciebie wyciąga. Skąd znam tę twarz?

0: Już drugą dekadę na fali 93.3 ze stacji CFMU w każde niedzielne popołudnie wita Państwa Twoje Radio.
1: Na autorską audycję serdecznie zapraszają Jolanta Ostrowska-Nóżka i Jan Wichrowski.
2: You are listening to the Polish program Your Radio on CFMU 93.3 in Hamilton. You can tune into our program every Sunday at 4 p.m.

0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie, Jan Wichrowski, Twoje Radio, niedziela, Hamilton, jak zwykle zresztą. Ja dzisiaj za dużo nie będę mówił, jak Państwo słyszą, mam jakieś kłopoty z głosem, z gardłem i bardzo trudno mi się mówi. Nie mam porządnego głosu, szczerze mówiąc. W związku z tym niewiele powiem, więcej będzie muzyki i więcej Krzysztofa Zanussiego. I dzisiaj proponuję Państwu spotkanie z Markiem Grechutą, dlatego że z dwóch powodów. Dlatego, że to jest wielki artysta, a drugim powodem jest to, że ja go po prostu bardzo lubię, a szczególnie sobie cenię jego drugi long play, drugą płytę z Anawa, z zespołem Anawa, pod tytułem Korowód. Zresztą moim zdaniem jest to chyba najlepsza jego płyta, najciekawszy i muzycznie, i tekstowo. Proponuję, posłuchajmy tej płyty. Ja się nie będę tym razem rozgadywał za dużo, bo po prostu no jest mi trudno mówić. Przepraszam. Ale zanim posłuchamy Marka Grechuty, to proponuję, żebyśmy najpierw posłuchali wspomnień Krzysztofa Zanussiego. No to dla wielbicieli tego reżysera. Duża przyjemność. To co? Krzysztof Zanussi.
1: To jest mój alfabet, a ja jestem reżyserem filmowym, nazywam się Krzysztof Zanussi, Roman Polański. Trudno mi mówić o Romanie Polańskim, bo tyle emocji wiąże się z jego osobą, takich emocji publicznych, niekoniecznie moich osobistych, że zaś jeszcze teraz, kiedy dożył 90. urodzin i jest no tak w pełni sił i w pełni twórczych planów, że no po prostu może dla nas wszystkich być żywym przykładem, że w tym niezdrowym zawodzie można tak świetnie dawać sobie radę. Ja studiowałem parę lat po Romku, czyli Roman był na wyższych latach, kiedy ja byłem na niższych. Był absolutnie bohaterem tej szkoły, to znaczy tak dookoła niego jeszcze zanim dokonał swoich ważnych filmów, już po etiudach szkolnych zyskał reputację człowieka bardzo uzdolnionego, bardzo oryginalnego. No był takim centrum, tworzyło się u niego takie centrum towarzyskie, koleżeńskie. I oczywiście Dwaj ludzie z szafą to była ta etiuda. Piękna, absurdalna, dziwaczna, no, która wszystkich zachwyciła, bo to była jakaś wyobraźnia zupełnie niespotykana. I potem pamiętam jego film o babci klozetowej, który był filmem już nakręconym na kolorowej taśmie, co było wielkim przywilejem w szkole filmowej. Nie mieliśmy wtedy dostępu do koloru, a tutaj jemu to przyznano. I nie było żadnych wątpliwości, że to jest twórca wybitny i tak to udowodnił, kiedy zrobił swój pełen metraż Nóż w wodzie i doczekał się po tym pełnym metrażu krytyki z ust samego pierwszego sekretarza partii Władysława Gomułki, który potępił ten film jako przejaw no, takiego burżuazyjnego myślenia i zresztą trafnie to spostrzegł, bo ten film mówił o społeczeństwie, którego socjalizm nie przewidział, a które się tworzyło wtedy. Społeczeństwo ludzi, którzy byli zupełnie obojętni na ideologię. Jak pamiętam Romana z czasów szkoły, to na pewno może mam całą listę takich pozytywnych wspomnień, że był koleżeński, że był zabawny, że był niesłanie witalny, że zawsze wokół niego coś się działo. Wydaje mi się, że kiedyś go zagadnąłem o tą jego taką właśnie nadzwyczajną witalność. Skąd on bierze te, znaczy nie to skąd on bierze te siły, wiadomo, wszystkie te siły pochodzą z tego samego źródła. Natomiast no jak on to jest w stanie utrzymać taką ciągłą aktywność? I on chyba mi wtedy tak jakoś odpowiedział, że zabawnie, że kiedy nie ma w sobie tego szwungu, jakby tego napędu, to nie pokazuje się ludziom i takiego go nie widzimy, więc on gdzieś tam pewnie odpoczywa i czasem się wycisza, ale nie musimy my go wtedy widzieć. Wydaje mi się, że on bardzo tak świadomie gospodarował swoim życiem, co jest bardzo rzadkie, bo u człowieka, który jest bardzo spontaniczny, który jest szalenie taki emocjonalny, umieć gospodarować swoim życiem, to było coś bardzo zaskakującego. To trzeba się było dobrze przyjrzeć, żeby zobaczyć, że on się bardzo odróżnia od wielu kolegów. Na przykład no, on naprawdę dbał o siebie. Wszyscy wokół pili bardzo mocno. On nie pił. Ja nie pamiętam nigdy Romka, który byłby zawiany. W każdym razie nigdy nie pozwalał. Był zawsze bardzo sportowy, był bardzo taki pozbierany, higieniczny i to mi się bardzo podobało u niego. No, miał oczywiście talent aktorski ogromny. Grywał, prawda, grywał u Wajdy, grywał u Forda, o ile pamiętam. No, był człowiekiem teatru poza tym. Miał bardzo takie bogate zaplecze zawodowe. No i był taki jak to, jak kropla rtęci, tak się mienił cały czas. I właściwie tutaj się już to wszystko, co mam do powiedzenia, urywa, bo dalsza część to już jest jego kariera. Najpierw we Francji, w Anglii, a potem w Stanach. Tam żeśmy się spotykali parokrotnie. Roman był bardzo koleżeński, ale z drugiej strony wszyscy Polacy mieli do niego interes i każdy od niego czegoś chciał, co wydawało mi się bardzo krępujące, więc zawsze tak się trochę trzymałem z boku, żeby mu się nie narzucać. I nie sposób oczywiście nie wspomnieć o tym skandalu sądowym, do którego doszło w Kalifornii, a wcześniej tej tragedii, która nastąpiła, kiedy zabito mu gości i żonę ciężarną Sharon Tate. To wszystko oglądałem z daleka. To było w gazetach, w prasie, to opowiadali koledzy. Zresztą zginął tam Frykowski, którego dobrze znałem, więc mam takie poczucie bliskości tego dramatu. I myślę, że on bardzo wpłynął na Romana, że to Roman, który miał za sobą getto i młodość w takim zagrożeniu życia. To przecież jest straszne dzieciństwo. Wiem później, że był zadziwiająco wielkoduszny w stosunku do swojej macochy, która tak chyba wobec niego wielkoduszna nie była. I że to od strony takiej etycznej było zadziwiające zupełnie, że on po śmierci ojca potrafił się o nią troszczyć, mimo że ona podobno była mu wroga. Opowiadam tutaj takie troszkę kuchenne historie, ale jednak one są bardzo znaczące, bo to, jak człowiek zachowuje się wobec tych, którzy niekoniecznie byli mu życzliwi, to jest taka pewna miara porządności czy przyzwoitości. Ja myślę, że Roman, jak się o nim myśli, to trzeba mieć to w pamięci. No a dopiero później odnosić się do tego obyczajowego skandalu, w którym no, wszystko to razem w moim spojrzeniu jest naganne. Ale zdarzyło się bardzo dawno temu, w atmosferze, kiedy taka wolność seksualna była uważana za, prawda, odkrycie naszych czasów i była dosyć powszechna. No i wreszcie, że to nie było, że to była kwestia stręczycielstwa matki tej dziewczynki, która była wciągnięta w tę sprawę. I ja parokrotnie coś głośno powiedziałem, przypominając, że to nie jest taka historia o lubieżnym filmowcu i niewinnej dziewczynie, tylko o nieszczęsnej dziewczynie i matce, która ją wypychała do takich właśnie przygód, które kończyły się szantażem. Także to jest historia brudna, ale tragiczna, bolesna. Natomiast ja widziałem Romana z różnymi bardzo młodymi dziewczynami i to, jak on je próbował edukować, jak on z nimi chodził po muzeach, jak on im przekazywał kulturę, no to przekreśla taki brudny obraz erotomana. To było coś innego, to był chyba kompleks Pigmaliona. No ale właśnie za to, że kiedyś to powiedziałem publicznie, chyba w audycji pani Olejnik, to do tej pory różne osoby nie zapominają mi tego i wypominają, że go broniłem. A to nawet nie jest obrona, to jest po prostu tylko dodanie tej perspektywy, którą widziałem własnymi oczami. No a filmy Romana, no nie jestem upoważniony, żeby być jako kolega recenzentem. No ale właściwie wszystkie one były filmami bardzo interesującymi. On nie zrobił żadnego knota, jak to się mówi, filmu nieudanego. Zrobił filmy lepsze, gorsze, albo w różnych kierunkach one czasami się rozchodziły, ale jego ręka jest bardzo widoczna. Wiem, że się różnił bardzo od Andrzeja Wajdyk. Andrzej, który zbierał zawsze wszystkie pomysły od wszystkich i zawsze sprawiał wrażenie takiego zagubionego na planie, czym prowokował współpracowników do różnych twórczych pomysłów. Cały jego dwór Andrzeja Wajdy cały czas przynosił mu jakieś pomysły, a on dobrze w tym wybierał. Roman jest chyba odwrotnym charakterem, chociaż z Andrzejem się i przyjaźnił i chyba dużo od Andrzeja we wczesnym okresie zyskał, a potem zagrał u Andrzeja cudownie Papkina. Natomiast Poleński podobno, tak jak mi mówią koledzy, nie znosi, jak mu ludzie przynoszą cudze pomysły i wszystko buduje na tym, co przejdzie przez jego własną wrażliwość. To jest też metoda i to jest też rodzaj sylwetki. Natomiast na pewno w sylwetce Romana jest pewna zadziorność i on parę razy w życiu chyba przegrał przez to, że właśnie był tak troszkę po polsku zadziorny i że bardzo to środowisko amerykańskie drażnił tą swoją taką swobodą i pewną taką doskonałością, którą no bardzo się bije po oczach. No ale teraz reszta jego życia była tak skomplikowana i trudna, że no, nie ma mowy o tym, żebym miał go poddawać jakiemuś osądowi. Ale na pewno przestrzegam przed takim prostackim kwalifikowaniem kogoś w łatwy sposób. Bo aczkolwiek to, co nad nim ciąży, no co podkreślam, w moim poczuciu jest naganne, ale trzeba na to patrzeć również ze świadomością, kiedy to się stało, jak dużo on już potem wycierpiał i że to jest, jeżeli było nawet bardzo naganne, to było też bardzo ukarane. Więc jak dzisiaj mamy 90-latka naszego rodaka, który zawsze, mimo tego, że zrobił tak bardzo światową karierę, bardzo zawsze był związany ze swoją polskością i bardzo tej polskości pięknie ją reprezentował, nigdy się jej nie wypierał, chociaż było to wielokroć ze względów oportunistycznych, jakby powiedzieć, byłoby to opłacalne, ale to on tego nigdy nie zrobił. Także ja ciągle mam wrażenie, że to jest ktoś, kto bardzo się liczy w naszym życiu kulturalnym. To tyle. No i 90 lat to imponujący wiek i to, że jest w tym wieku twórczy i że ma nowe projekty, to jest naprawdę godne zachwytu i ja ten zachwyt w tym sensie podzielam.
0: No to czeka nas wielka uczta muzyczna, korowód Marka Grechuty. Moment, w którym Marek stał się naprawdę wielki. Album Korowód został wydany w 1971 roku. I to jest nie tylko płyta, to moim zdaniem przemyślany, spójny projekt artystyczny. Powstał w czasie, gdy Grechuta i Janawa byli już po pierwszych sukcesach, po pierwszej płycie romantycznej, takiej delikatnej, ale wciąż szukali własnego, innego, dojrzałego języka. I moim zdaniem właśnie na płycie Korowód ten język odnaleźli. To był bardzo dojrzały projekt. Najlepszy dowód, że po nagraniu tej płyty, po zagraniu iluś koncertów tego programu, zespół się rozpadł. Janawa przestało istnieć na długi czas. To był moment przejścia od piosenki studenckiej, od poetyckiej miniatury do formy bardziej rozbudowanej, niemal teatralnej. Ma w sobie coś, jak tu powiedzieć, coś z widowiska. To nie jest przypadkowe. Grechuta i Jan Kanty Pawluśkiewicz myśleli o muzyce całościowo, jako o opowieści, o ciągu obrazów, nastrojów i emocji. Kluczowym elementem tej płyty są słowa, teksty poety Leszka Aleksandra Moczulskiego. To właśnie jego teksty nadały całej tej płycie, temu programowi, filozoficzny, chwilami gorzki, bardzo smutny charakter. Moczulski nie pisał piosenek w klasycznym sensie. Napisał obrazy, symbole, skróty myślowe. Grechuta z kolei razem z Pawluściewiczem potrafili je przełożyć na muzykę, nie upraszczając, ale ją, te teksty, pogłębiając. Sam tytułowy korowód to przecież metafora. Pochód ludzi, pokoleń, postaw, może też idei. Trochę jak w teatrze, w którym każdy odkrywa swoją rolę. To już nie tylko śpiewanie o miłości czy nastroju, jak to było w pierwszej płycie. Program był refleksją nad życiem człowieka, nad nim samym. W składzie zespołu Nawa, bez którego ta płyta by nie powstała, byli ludzie wyjątkowi, którzy łączyli w sobie rock, jazz, muzykę klasyczną. Był Jan Kanty Pawluściewicz, byli też między innymi późniejsi członkowie zespołu Osjan i też Marek Jackowski, który później stworzył razem z Olgą Jackowską zespół Manam. Ale to już jest przyszłość. Na razie jesteśmy przy korowodzie. Dlaczego ta płyta jest taka ważna? Jest to, tak jak mówiłem, moim zdaniem najlepsza płyta Marka Grechuty i jest po prostu świetnym artystycznym dziełem. Słucha się tej płyty do dzisiaj ona nie zastarzała się. Zresztą my posłuchajmy sami.

Śniły mi się ptaki bez nieba, śniły mi się konie bez ziemi. Śniły mi się ptaki bez nieba, śniły mi się konie bez ziemi.

dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

twych ramion płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

No cóż, proszę Państwa, po tej prawdziwej muzyczno-poetyckiej uczcie pozostaje mi tylko życzyć Państwu dobrego wieczoru i miłego tygodnia. Do zobaczenia, do usłyszenia raczej za tydzień w kolejną niedzielę. Audycję przygotował Jan Wichrowski. Dziękuję, do usłyszenia.